pam, pam, dum pi dim pam, pam, dum pi dim pam, pam, dim pim dim pim dum pim dum pim dum pim dum pam, dum pum pi dim pam, pam, pum pi dim pam, pam, pim pim pim pim pam pam pam pam.